twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwe chitiwa netendo. Gera maso kumwe chitiwa netendo.

yogere bigambo mugambe mukama chikwetaga mugambe mumbere zona somwe chakira chikwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemichima jafesero oli wachisero ni mwesimu okulongosa nokuyamba omoyo mutukufu mamire obuweresa buno omoyo mutukufu mamire kaniseno omoyo mutukufu tumamire tata omoyo mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasamya kamwako omugambe mukama tukwetaga watugamba twasamya kamwako fena muno kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwasi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubume bwemitima emija tumemu emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako nekekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda talemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusasira rabababababa rebekoprosopratanaba nekumusaigo gunaze kanisa gunaze obuweresa gunaze abaana gunaze abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebereme rogosopataraba watusuubiza watuzza gy'oli mukama ono jajje tuli watusuubiza wetunakuyita ono tuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwakusatu mumpite nange nabayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi byemutalabangako n'amatu gammwe gebitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita tata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otuze bujja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokosabarabe rebekopradabarebe rabasepokosabaraba twetaga omwoyo mutukufu tukwetaga tata yekwasobora byonna yekwayamba tata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobesa noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketerema robosopranabarebe robosopranabarebe sheketerebe robosopranabarebe rebesepranabarebe